0: sɛ owu a ɛnyɛ ne kra da ne na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da owu ɔhia ne wobɛtumi awu kra da
1: sɛmpanɛntina
0: wadwen sɛ owu a nohwɛ sɛ yɛwu wie ne yɛ sɔne bɛkɔ bi sa kabom sɛ yɛbɛka sɛ sɛ wo mfie ne bɛbire akadi mu atetee ne adwudwo toto
2: atetee ne akunu
0: aku flat ɔba a wopɛ no paa w'ani gye ne ho wonte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛ da koro bi ɔba a wodɔ no paa no sɛ da koro bi wɔ so wɔ nware wo a ɔso wɔ ne ɔtena bie wo a bɛma ma w'adwuma hia wo ma w'adwuma ɛhia wo bɛma ɔbaa no se ɔnware bio woayɛ no yere a moakɔ dwatoa wɔ so ɔnware biewu a ma w'adwuma hia wo a ababa a wobɛka kyerɛ m sɛ mɛka kyerɛ bɛma no sɛ mempɛ no no mɛde bɛnyana ne wɔda me gate akyi ɛyi first gate no mebie first gate yi a ɛnyɛ yi a ɛdeɛ na ɛda gate akyi ne wasɔre mea o akuaakua mea o ɛwurade hubɔbɔ nipa boa paani ma w'adwuma hia wo gyimifoɔ bɛma ma w'adwuma hia wo ɔbaa ne se wɔ nware bie wo a masa ma w'adwuma hia wo na w adwuma no bɛma ɔbaa no akɔ gyatoa me na meka kyerɛ wɔ na woka da ɔbaa no ne gate akyi no na ɛsɛsɛi mese ma